0: Mesto Jackie Chan. Preverimo, kje smo, dajmo se orientirati, tole je 10. mesto. Maluma Corazon na 9.
1: 30. 30. Največkrat predvajanih.
2: Maluma, baby. Pero mi amor, no hay problema.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo.